0: 101,6 FM.
1: Pareizais laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwa atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Dobry wieczór. Audycja Polskofalówka na fali 101.6 FM Ireny Wilcynie. Witam Państwa ze studia w Daugavpils. Przed nami godzina pełna polskiej muzyki, aktualnych wiadomości i ciekawostek. Rozpocznie naszą audycję dzisiaj piosenka zespołu NA, a tuż po niej zajrzymy do naszej rubryki Kartka z kalendarza i dowiemy się, czym ten dzień zapisał się w historii świata.

0: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
1: Mamy dzisiaj 17 sierpnia. Tego dnia w różne lata miały miejsce następujące wydarzenia. Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę i najechali trzema grupami ziemię dobrzyńską, Kujawy i Krajnę. W Wielkiej Brytanii ukazała się powieść George'a Orwella Folwark zwierzęcy. Karol Wojtyła został wikariuszem w krakowskim kościele świętego Floriana. Prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton przyznał się do romansu ze stażystką Moniką Lewinski. W wyniku suszy stan wody Wisły w Warszawie spadł do najniższej do końca XVIII wieku wysokości 51 cm. Nusantra na Borneo została zainaugurowana jako nowa stolica Indonezji. Poza tym 17 sierpnia urodzili się Jan III Sobieski, król Polski, Małgorzata Izabela Czartoryska, polska księżniczka, Marek Dąbrowski, polski aktor, Muslim Magomajew, azerski śpiewak operowy, Robert De Niro, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, Janis Bulis, łotewski duchowny katolicki, biskup diecezjalny rzeżycko-agłoński oraz Natasza Urbańska, polska aktorka, piosenkarka i tancerka.
0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.

0: Wiadomości w Polskofalówce.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump wyraził w niedzielę zadowolenie z podpisania w Mekce przez Turcję, Arabię Saudyjską i Pakistan porozumienia o wspólnej obronie w Mekce. Ocenił, że to ważny pierwszy krok w kierunku pokoju na Bliskim Wschodzie. Pokazuje to, jak Bliski Wschód jednoczy się oraz jak państwa będą w końcu mogły bronić się w bardziej znaczący sposób, napisał Trump w swoim serwisie Truth Social, gratulując przywódcom tych państw. To jest duży, odważny i istotny pierwszy krok. Wow, dodał. Turcja, Arabia Saudyjska i Pakistan podpisały 7 sierpnia w Mekce porozumienie o wspólnej obronie, dążąc do przebudowy architektury bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Sygnatariusze podkreślili, że porozumienie ma na celu pogłębienie współpracy i nie jest wymierzone przeciw żadnemu innemu państwu bądź grupie państw. Setki migrantów ruszyły do Ceuty. Służby udaremniły niemal 300 osobom próby dostania się do Ceuty, donoszą marokańskie media. Zatrzymano także 61 Marokańczyków, którzy są podejrzewani o koordynowanie przerzutu nielegalnych migrantów do Hiszpanii. Siły na granicy Maroka i Hiszpanii są w ostatnich dniach w pełnej gotowości, aby nie pozwolić na wznowienie kryzysu migracyjnego. Władze Maroka zwiększyły liczbę patroli i siły w rejonie granicy oraz na wodach i w powietrzu wokół Ceuty po masowej próbie wtargnięcia tysięcy migrantów pod koniec lipca, kiedy w ciągu 2 dni dotarło tam według szacunków rządu Hiszpanii około 80 tysięcy osób. W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier w okolicy miejscowości Mezokeresztes doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami. Zginęło 12 osób, 10 jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie byli głównie z Podkarpacia, wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu i się przewrócił. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. O wysłaniu specjalnego samolotu w celu pomocy poszkodowanym w wypadku polskiego autobusu na Węgrzech zdecydował w niedzielę premier Donald Tusk. Obecnie ranni znajdują się w szpitalach w 4 większych miastach wschodnich Węgier. Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez węgierską policję. Jeden został zwolniony, drugi został zatrzymany. W nocy z soboty na niedzielę ratownicy TOPR interweniowali w Tatrach 13 razy, a podczas całej doby blisko 30 razy. W niedzielę nad ranem zmarł turysta, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas podejścia z nadmorskiego oka nad czarny staw pod Rysami. Wśród pozostałych interwencji były m.in. utknięcie w trudnym terenie w rejonie Granatów oraz poważna kontuzja nogi na szlaku przez Boczań do Doliny Gąsienicowej. Ratownicy pomagali także w przypadkach licznych omdleń i zasłabnięć. W Tatrach panuje obecnie bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście, m.in. na Giewont i Rysy. Ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Z okazji Święta Wojska Polskiego ulicami Warszawy przeszła wojskowa defiliada z udziałem reprezentantów wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Z kolei w Gdyni zorganizowano paradę morską. W defiliadzie na stołecznej Wisłostradzie 15 sierpnia wzięło udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn, przede wszystkim najnowszego sprzętu jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot. W Gdyni główną atrakcją była widowiskowa parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i wojsk sojuszniczych. Podczas obchodów

0: województwie kujawsko-pomorskim przez ordynariusza diecezji włocławskiej biskupa Krzysztofa Wędkowskiego. Gościem uroczystości był także były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipne przy drodze krajowej nr 10 Szczecin-Warszawa. Inicjatorami i fundatorami pomnika są Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy ofiarowali go jako osobiste wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Na dzień poświęcenia pomnika wybrano 15 sierpnia, który w Kościele katolickim jest obchodzony jako święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Poświęcenie pomnika, jak i znajdującej się we wnętrzu jego cokołu tablicy pamiątkowej, dokonał biskup włocławski w towarzystwie Grażyny Karkosik. Na ceremonii poświęcenia nad pomnik nadleciały dwa śmigłowce, które wykonały kilka okrążeń, a z ich pokładów zrzucano płatki czerwonych róż.
1: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.

0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego delegacja Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze złożyła hołd legionistom polskim, którzy polegli w walkach o wyzwolenie Łotwy z rąk bolszewików w okolicach Daugavpils w latach 1919-1920. Wieńce złożono pod krzyżem w Parku Wolności na cmentarzu katolickim w Daugavpils oraz na polskiej kwaterze wojennej na cmentarzu w Ławkiesach. W uroczystościach uczestniczyli Charge d'Affaires RP Tomasz Cerotycz, nowa konsul RP Jolanta Wiśnioch i nowa atasze obrony RP pułkownik Katarzyna Majka. Czytamy na Facebooku Ambasady RP. W wydarzeniu wzięli udział

0: Także przedstawiciele 19. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego Łotwa, współtworzącego wielonarodową brygadę NATO.
1: Słuchacie polskofalówki w Alese Plus.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: Tegoroczne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Agłonie zgromadziły tym razem tysiące pielgrzymów z całej Łotwy i krajów sąsiednich. W Bazylice odbyła się główna msza święta, która tradycyjnie stanowi kulminację obchodów i jedno z najważniejszych wydarzeń duchowych w kraju. Wśród uczestników w tym roku był także prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz, który zwrócił się do wiernych z przesłaniem. Podkreślał, że w obecnych trudnych czasach szczególnie ważne jest zachowanie wewnętrznej siły i moralnych fundamentów. W tym skarbym czasie musimy zachować wiarę. Wiarę w dobro, w wartości uniwersalne i w miłość do człowieka. To są wartości szczególnie bliskie właśnie tutaj, właśnie dziś, właśnie w Agłonie, powiedział. Prezydent odniósł się również do kwestii społecznej jedności, wyraźnie potępiając wszelkie formy nienawiści. Każda nienawiść wobec Łotyszy czy przedstawicieli innych narodów, wobec ludzi innej rasy, koloru skóry czy religii jest niszcząca, zatrzymuje rozwój i jedność, rodzi zacofanie i podziały. Wszyscy razem musimy się temu przeciwstawiać, powiedział prezydent. 14 sierpnia arcybiskup metropolita Rygi Zbigniew Stankiewicz przewodniczył w Agłonie nabożeństwu Wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W swojej homilii podkreślił, jak ważna jest dziś obrona Łotwy. Arcybiskup powiedział: dziś, kiedy naród Ukrainy walczy o istnienie i niezależność swojego państwa, kiedy wojna hybrydowa trwa w pełnym wymiarze i przybiera coraz to nowe formy, dotykając również Łotwę i narody sąsiednie, dla nas niezwykle ważne jest uchronić Łotwę przed wojną. Hierarcha przypomniał, że bezpieczeństwo ma dwa wymiary, ludzkie i duchowe. Pierwszy wymiar to ludzki, wzmocnienie granicy Łotwy, przygotowanie naszych sił zbrojnych i Gwardii Narodowej. Drugi wymiar to duchowość. W trudnych momentach i sytuacjach kryzysowych wszystko rozstrzyga siła ducha konkretnych ludzi i całego narodu, powiedział. Arcybiskup wskazał również na dwa filary tej duchowej siły. Pierwszy filar to patriotyzm i miłość do własnej ziemi, a drugi to wiara i czerpanie mocy z Boga. W ciągu 5 dni uroczystości w Agłonie odwiedziło około 14 tysięcy osób z Łotwy i zagranicy. W związku z zagrożeniem przestrzeni powietrznej wierni modlili się nie tylko za swoich bliskich, lecz także o pokój w Łotwie i na świecie.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: 11 księży archidiecezji mińsko-mohylewskiej musi opuścić Białoruś po tym, jak nie otrzymali zgody na dalszą posługę w tym kraju. Sprawiło to, że arcybiskup Józef Staniewski, metropolita mińsko-mohylewski, zaapelował do Aleksandra Łukaszenki o przedłużenie duchownym zezwoleń. Swoją działalność na Białorusi zmuszony jest zakończyć m.in. ojciec Roman Schulz. Z Mohylewa duchowny wyjedzie po blisko 20 latach. Brak zgody na jego dalszą posługę położył kres obecności wspólnoty dominikańskiej w tamtejszej parafii świętego Kazimierza i świętej Jadwigi. Do sprawowania dalszej posługi w Mohylewie potrzeba co najmniej dwóch zakonników. Dominikanów jednak na Białorusi brakuje. Ksiądz został oficjalnie pożegnany 15 sierpnia.
0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101.6.
2: W żalu, co przygniata cię, z czarnej nocy pełnej łez, nawet z beznadziei złej, podniesiesz się.

0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Służby przypominają podróżnym wracającym do Łotwy spoza Unii Europejskiej, by przed wyjazdem sprawdzić, czy kupione tam produkty można legalnie wwieźć do kraju. Dotyczy to żywności, pamiątek oraz leków. Wielu turystów błędnie zakłada, że skoro coś można kupić za granicą, to można to również przywieźć do Unii Europejskiej. Tymczasem dla części produktów obowiązują surowe ograniczenia lub całkowity zakaz. Łotewskie PWD podkreśla, że nie wolno wwozić mięsa, produktów mlecznych ani świeżych owoców i warzyw bez certyfikatu fitosanitarnego, ponieważ nawet niewielka ilość żywności może przenosić choroby roślin i zwierząt. Odmowa oddania zakazanych produktów na lotnisku może skutkować mandatem. Coraz częściej próbuje się też wwozić z Egiptu i Turcji środki uspokajające i nasenne, m.in. Sleepies i Night Calm 3 mg. Zawarty w nich element jest w Łotwie substancją zakazaną, a jego przewóz przestępstwem, niezależnie od ilości. Jeśli ktoś musi przewozić leki, powinien mieć receptę od lekarza. Służby zwracają również uwagę łotewskich podróżników na pamiątki wykonane z chronionych gatunków roślin i zwierząt. Skóry, koralowce, kosmetyki czy medykamenty z komponentami pochodzenia zwierzęcego. Wiele z nich wymaga specjalnych zezwoleń albo jest całkowicie zakazanych. Jeśli podróżny nie ma pewności, czy dany przedmiot trzeba zgłosić, powinien wybrać czerwony korytarz i skonsultować się z funkcjonariuszami. Dzięki temu uniknie naruszeń i dopełni wszystkich formalności.
0: Najlepsza polska muzyka. Polski głos w Twoim radiu. Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: Drodzy słuchacze, już 20 sierpnia o godzinie 18:00 w sali koncertowej Domu Jedności w Dyneburgu przy ulicy Rigesa 22A czeka nas wyjątkowy muzyczny wieczór w ramach festiwalu Muzyczny Sierpień w Dyneburgu 2026. Na scenie zabrzmi program Kur Kleju Asyrc, w którym wystąpią znakomici artyści Vera Talerko z Łotwy oraz pianista Cesar Canyon z Kolumbii. W repertuarze usłyszymy utwory wielkich mistrzów Henriego Duparca, Joaquina Turiny oraz Sergiusza Rachmaninowa. Bilety dostępne są w kasach Bilisze Paradise oraz online w cenie 5 euro. Zapraszamy serdecznie. Koncert odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 18:00 w sali koncertowej Domu Jedności.
0: Polskofalówka. Wszystkim cześć na 101,6.

0: prognoza pogody.
1: Przed nami tydzień z umiarkowanymi temperaturami, chwilami słońca i przelotnymi opadami. Najcieplejsze dni przypadną na piątek i sobotę. We wtorek przez cały dzień będzie padał deszcz. Temperatura powietrza około plus 14 stopni Celsjusza, wiatr północny do 3 metrów na sekundę. W środę bez opadów, cieplej do plus 19 stopni, wiatr południowo-zachodni do 5 metrów na sekundę. W czwartek zmienne zachmurzenie i przelotne deszcze, temperatura do plus 18 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni do 5 metrów na sekundę. W piątek do plus 22 stopni Celsjusza, po południu możliwe lokalne opady deszczu, wiatr słaby południowy. W sobotę będzie pochmurno, temperatura powietrza do plus 22 stopni Celsjusza, wiatr słaby południowo-zachodni, bez opadów. W niedzielę zmienne zachmurzenie, około plus 20 stopni, wiatr południowo-zachodni do 5 metrów na sekundę.

0: Na dzisiaj to już wszystko w Polskofalówce. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Jeśli chcielibyście podzielić się informacjami, komentarzami lub propozycjami tematów, możecie pisać na adres dnebruk@inbox.lv. Na kolejne spotkanie zapraszam w poniedziałek o godzinie 21.00, jak zawsze na fali 101.6 FM w Dneburgu. Życzę Państwu spokojnego tygodnia. Do usłyszenia.
1: Polskofalówka. Twój polski program w Dneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
0: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.